Fama, pon ma pegi, wapi romo kume ki muziki, wang me ye. Wana yo teka metede.